hlupheka la kusalisa ka lesa go loko isungula ndzima ifanele go vaya igemete ofika amabaliza ya kona ka lesa go isukelela afamba ita gemete.